0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Chorvatští meteorologové varují před silnými bouřkami a větrem, zejména v okolí Splitu. Lékaři Vítkovické nemocnice nově léčí obezitu ve speciálním programu. Černá Louka se zahalila do smutku. Odešel její jednatel Jan Šumbera. Zítra bude polojasno a zataženo, teploty do 23 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Nejvyšší stupeň výstrahy před bouřkami platí až do půlnoci v oblasti chorvatského Splitu. Podle předpovědí se mohou objevit také kroupy a vítr může místy dosahovat až síly vichřice. Meteorologové proto varují mimo jiné před hrozbou zasažení bleskem. Právě to se včera stalo i české turistce, která je na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Rijece.
4: Česká občanka zůstává v kritickém stavu a nadále je v ohrožení života.
5: Potvrzuje za české zastupitelské úřady v Chorvatsku konzul Štěpán Šantrůček. Bouřkové počasí během dne zasáhlo severní Jadran i sever Dalmácie. Ve Splitu a okolí úřady varují před možným přerušením dodávek elektrické energie a uzavírkami dopravy kvůli očekávaným bouřkám a větru o síle vichřice. Lidé v regionu tohoto dalmatského města by neměli cestovat, pokud nemusí. Hrozí totiž také přívalové deště, které mohou způsobit i lokální povodně. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Vítkovická nemocnice v Ostravě spustila nový program pro léčbu obezity. Je určený pro dospělé lidi s nadváhou. Léčba trvá 3 měsíce. Po celou dobu má pacient k dispozici posilovnu nebo vodoléčebné procedury. Hubnutí probíhá pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a také nutričních terapeutů, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: O přesném zacílení vždy rozhoduje lékař na základě detailního úvodního vyšetření. Výhodou pro pacienty je tak bezpečně nastavená zátěž odpovídající jejich aktuální kondici a také možnost řešit případné doprovodné obtíže pohybového aparátu, jako například bolest kloubů, která často obezitu doprovází.
3: Rybníky pod Hurou v ostravských Výškovicích ožijí v sobotu rodinnou akcí. Program nabídne soutěže pro děti, hudbu, občerstvení i ukázky jezdeckého oddílu Baníku Ostrava. Akce se koná od 14 do 21 hodin a vstup je zdarma.
7: Areál vznikl po revitalizaci původních rybníků a veřejnosti se jako odpočinková zóna otevřel před 4 lety. Město nechalo rybníky odbahnit, upravit hráze, vysadit zelaň a vybudovat stezky i zázemí pro návštěvníky. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Pondělí 20. července po mnoha letém boji s nemocí zemřel jednatel ostravské Černé Louky Jan Šumbera. Bylo mu 52 let. V čele společnosti byl od roku 2018 a pod jeho vedením se výstaviště proměnilo v prostor pro volný čas, kulturu i pomoc v krizových situacích. Poslední rozloučení s Janem Šumberou proběhne v pátek 24. července od 10 hodin ve smuteční obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě.
2: Počasí.
3: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno nebo jasno. Zítra odpoledne pak očekáváme většinou oblačno, večer zataženo a výjimečně se vyskytnou také přehánky. V noci teploty klesnou na 12 až 8 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
10: Dobrý večer. Ve vtorek 21. lipca 2026 roku imieniny Julii i Daniela. Před mikrofonem víta państwa Sabina Wojnar i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českého radia w Ostrawie. Wokół Karwiny rusza kolejny etap likwidacji kopalni CSM. Górnicza spółka OKD zaczyna dziś zasypywać pierwszy z czterech szybów. Do jego całkowitego wypełnienia potrzeba aż 45 tysięcy metrów sześciennych kamienia. Następny szyb zostanie zasypany we wrześniu. Z kolei dwa ostatnie szyby zostaną zabezpieczone tak, aby w przyszłości nadal czerpać z nich metan do produkcji prądu i ciepła. Całkowite zamknięcie kopalni zaplanowano na koniec 2028 roku. Mieszkańcy Cielicka zdecydują jutro o wyglądzie nowego parku. Chodzi o zielony teren koło Jaszkowskiej Krczmy, który gmina chce całkowicie odmienić. Według planów powstanie tam plac zabaw, miejsce na ognisko, punkt widokowy oraz nowy pomost nad jeziorem. Miejscową historię przypomną specjalne tablice. Spotkanie w sprawie parku odbędzie się jutro o 16 w Domu Kultury. W szpitalu miejskim w Ostrawie powstał specjalny pokój dla rodziców nieuleczalnie chorych dzieci. Pomieszczenie o nazwie Oaza Spokoju przypomina zwykły domowy pokój. Jest nim wygodne łóżko i kanapa. Ma zapewnić rodzicom chwilę wytchnienia i prywatność w najtrudniejszych momentach życia. Stworzenie tego miejsca było możliwe dzięki pomocy fundacji oraz prywatnych darczyńców. Przechodzimy do serwisu Zaoldzia. W siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie można oglądać kolejną wystawę z cyklu Potomkowie Piastów Cieszyńskich. Jedną z prezentowanych postaci jest tym razem księżna Elżbieta Kettler, mówi autor wystawy i szef ośrodka dokumentacyjnego kongresu Marian Stefek.
11: Urodziła się jako córka Gotharda Kettlera, księcia Kurlandii i Semigali i Anny Mecklenburskiej i właśnie przez swoją matkę była również spokrewniona z Piastami Cieszyńskimi, a w 1595 roku wyszła za mąż za księcia cieszyńskiego Adama Wacława i była matką m.in. Fryderyka Wilhelma i Elżbiety Lukrecji, czyli ostatnich władców cieszyńskiej linii Piastów.
10: W miniony piątek na Moście Wolności w Cieszynie odbyły się uroczystości upamiętniające 56. rocznicę tragicznej śmierci strażaków. W programie obchodów znalazły się wspólna modlitwa, złożenie kwiatów oraz symboliczny polsko-czeski most wodny. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia zdradzi prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie Paweł Przybyła.
12: Dzisiaj mija 56 lat, odkąd podczas powodzi w roku 1970 nurt rzeki zabrał pięciu naszych druhów, którzy niestety zginęli. I na pamiątkę tego wydarzenia od kilkudziesięciu lat spotykamy się tutaj po obu stronach Olzy, aby uczcić ich pamięć i stworzyć taki symboliczny most wodny, żeby po prostu ta pamięć wśród mieszkańców, wśród strażaków nie zaginęła.
10: Zespół regionalny Błędowice wyruszył na wyjazd do Macedonii, robiąc po drodze przystanki na zwiedzanie. Dziś dotarł do Belgradu. O szczegółach tej trasy i kolejnych etapach podróży opowie kierowniczka zespołu Dorota Pawlas.
13: Zespół regionalny Błędowice w tym roku zorganizował wyjazd na festiwal folklorystyczny do Ohrydy w Macedonii. Natomiast z racji na długość pobytu i długość w ogóle tej drogi, no to zawsze urozmaicamy sobie ten festiwal takimi przystankami. W drodze do Macedonii teraz właśnie znajdujemy się w Belgradzie, gdzie zakończyliśmy zwiedzanie ze wspaniałym przewodnikiem, który w dodatku mówił w języku polskim. Także zwiedziliśmy najważniejsze miejsca tutaj w Belgradzie, cerkiew świętego Sawy, Kalamegdan.
10: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś, 21 lipca, wracamy do wydarzeń, które wywołały prawdziwe emocje na całym świecie. W 1969 roku cała Ziemia śledziła kosmiczną transmisję, gdy Neil Armstrong wyszedł z lądownika Apollo 11 i stawił pierwszy krok na powierzchni Księżyca, wypowiadając słynne zdanie o małym kroku człowieka i wielkim skoku dla ludzkości. Z kolei w roku 2007 absolutne szaleństwo ogarnęło księgarnię na całym globie. To właśnie wtedy zadebiutował Harry Potter i Insygnia Śmierci, czyli długo wyczekiwany finał kultowej serii. W części publicystycznej przyjrzymy się przygotowaniom do piątkowego Grolskiego Święta oraz wydarzeniom w towarzyszącej mu kawiarence pod Pegazem. Na koniec przeniesiemy się do Stonowy, gdzie w weekend świętowano tradycyjny odpust. Najpierw piosenka.

0: Już za tydzień, w piątek 31 lipca, w Jabłonkowie rozpocznie się 79. Gorlowskie Święto. Za pierwszy dzień imprezy, piątek, i jego program po raz pierwszy odpowiedzialny jest członek Komitetu Organizacyjnego Gorola i lider kapeli Lipka, Chrystian Heczko. Rozmawia z nim redaktor Jacek Sikora.
1: Pan Chrystian Heczko, lider kapeli Lipka, a zarazem członek Komitetu Organizacyjnego Gorolskiego Święta i człowiek odpowiadający za program pierwszego dnia imprezy, czyli za wszystko to, co będzie się działo w piątek. Panie Chrystianie, przede wszystkim liczne imprezy towarzyszące, grani na wozach, jest kawiarenka pod Pegazem, prawda? Ale też seminarium, które już od wielu lat towarzyszy właśnie temu pierwszemu dniowi Gorola.
2: Tak jest. Tak się udało, że w tym roku pierwszy raz mam kompletnie cały piątkowy dzień na swoich barach. No i chciałem do tego jakby włączyć jakiś wspólny motyw przewodni i tym motywem przewodnim będzie migracja szeroko rozumiana. Dlatego również seminarium etnograficzne tym razem nie będzie tak etnograficzne, a raczej będzie dla zapoznania się z jednym z naszych słynnych pioszczan, o którym lokalne społeczeństwo nie wie, i to seminarium etnograficzne będzie poświęcone postaci Jan Sadowy, fotograf światowej sławy fotograf, z tym, że o nim opowiadać będą Liza i Iwon Sadowy, jego córki z Londyna. Żeby w ogóle barierę językową przełamać, oprowadzał będzie Norbert Dąbkowski. Później zaplanowany jest nieco tradycyjna forma programu już w Lasku Miejskim, nazwana Z Jabłonkowa z Istebnego, żeby uświadamiać ludziom, że jesteśmy jednym regionem i że nie powinniśmy się dzielić na lewe i prawe brzegi, po prostu jeden Śląsk Cieszyński, to przede wszystkim tutaj nasza jabłonkowska, góralska część. I to dlatego mówię tradycyjny, bo przedstawiam się gawędziarze, soliści, kapele nasze, a później już będzie program pod tytułem Za Chlebem i odbędzie de facto, tak jak zaczęliśmy imigracją w wypadku Jana Sadowego, który z generałem Władysławem Andersem wyemigrował do, musiał do Londynu, to teraz będą różne motywy tej imigracji omawiane. Poczynaje od tej klasycznej Za Ocean, Za Chlebem, tu z naszej części, z Trójwsi, z Jabłonkowa i tak dalej, gdzie będziemy się dowiadywać, kim był Paul Kobielusz, Joe Szkatuła, Michał Wawrzacz, zwany Kolumbusem, poprzez takie mniej znane wątki migracyjne, problemy latami XX wieku, na przykład też będzie tak muśnięty tylko temat egzodusu bieszczadzkiego, no i też headlinerzy, czyli Orkiestra Świętego Mikołaja, Ludowa Hudba Stana Balaża i Horniacka Muzyka Petra Mićki będą się wgłębiały właśnie w ten temat, poruszając we swoich pieśniach tak zwanych amerykańskich właśnie tą tęsknotę za ojczyzną, swoją małą ojczyzną, tym razem z punktu widzenia Raslawic, Horniacka, no i Łemkowyny, Bojkowyny.
1: W piątek powinien też być konkurs na Króla Łowędzioka, tak?
2: Tak, to jest jakieś nowum, które chciałbym wprowadzić już taki klasyczny blok Gorolskiego Święta, o ile się uda, miejmy nadzieję. No i tutaj takim wzorem do naśladowania jest konkurs o najlepszy morawski werbunik w Strażnicy. No i mam nadzieję, że jak mówię, że uda się i za region zachłyśnie się tym i będzie kibicował własnym zespołom, ponieważ tam się zgłaszają tancerze z Oldrzychowic, z Bystrzycy, z Olzy, z Aolzio, jak również z Istebnego i tak dalej. Więc mam nadzieję, że stworzymy niejaką jakby swego sposobu arenę, na której będą tancerze ubiegali się o tytuł Króla Łowięzioka. Ten król i królowa w zasadzie Łowięzioka będą mieli też to prywilegium poprowadzić na przykład otwarcie balu gorolskiego w styczniu kolejnego roku. Więc cały taki cykl albo spirala, żeby cały czas było wiadomo o tym naszym dobrze niematerialnym.
1: Piątek to zawsze też muzykowanie przewatrze. Już wiadomo, które kapele się pojawią w piątek?
2: No myślę, że tacy ci wilcy samotnicy się zbierzą wszyscy. No i ja myślę, że taki ten klasyczny gorolski repertuar w postaci Lipka, Bezmiana, Czerchla, Nowina, Gorole z Mostów. Mam nadzieję, że wszyscy będą, jeżeli nie całe kapele, to jednostki. No i uczestnicy tegoż dnia też już mi potwierdzili, na przykład Petr Mićka, że będą zostawali i będą muzykowali z nami przy watrze.
0: Rozmowę przygotował redaktor Jacek Sikora. Także w tym roku Gorolowi towarzyszyć będzie świętogorolska kawiarenka pod Pegazem. Jej bohaterem będzie tym razem Wilhelm Przeczek, a redaktor Jacek Sikora rozmawiam na ten temat z gospodarzem spotkania Stanisławem Gawlikiem.
1: Panie Stanisławie, świętogorolska kawiarenka pod Pegazem towarzyszy gorolskiemu świętu już chyba od ponad 30 lat. Nie może zabraknąć jej także w tym roku. Kiedy się odbędzie? W piątek?
3: Piątek o godzinie 18:00, tam jest błąd w programie, piszą o 17:00, bo przedtem jest jeszcze seminarium, dlatego przesunęliśmy to o pół godziny, więc o 18:00 w piątek w domu PZKO będzie kawiarenka Świętogórska pod Pegazem.
1: Kto będzie bohaterem?
3: To znaczy w tym roku przypada 90. rocznica niedożytych urodzin Wilhelma Przeczka, mojego rodaka.
1: No i jednego z twórców.
3: Oczywiście współzałożycieli kawiarenki pod Pegazem. Także będziemy o nim mówili, a że będzie to dobrze zorganizowane, to świadczy, że pani profesor Janina Racławska oraz jego córka, pani Waszkowa, będą prowadziły tę kawiarenkę. No i Karol Suszka tradycyjnie będzie prezentował jego poezję.
1: Porozmawiajmy może trochę o Wilku Przeczku, naszym przyjacielu, bo to wyście właśnie razem padli na pomysł, żeby w ogóle ta kawiarenka pod Pegazem w takiej formie i właściwie zupełnie nowe, takie, taka instytucja literacka, można by powiedzieć, tu zaistniała na Załodziu, zupełnie pod koniec komuny.
3: No to znaczy, to był taki zbieg okoliczności, że wtedy Wiluś był bardzo ciężkiej depresji, po prostu rozgoryczony na cały świat i siedzieliśmy, ja go przywiozłem ze szkoły do Dworca na pociąg i jeszcze pociąg nie odjechał, więc my siedzieli w aucie i tak żeśmy opowiadali o starych czasach, bo to był mój sąsiad z Karwiny, mieszkaliśmy blisko siebie, choć był starszy ode mnie, ale ja sobie go pamiętam już od dziecka, także troszkę było żal i jak tak narzekał, mówię, posłuchaj, moja żona mówi, że tu jej brakuje czegoś takiego, jak myśmy we Wrocławiu mieli takie fajne imprezy, były w domach studenckich, że tam prezentowali poezję, twórczość, pieśni, że coś takiego by można było tu. I on po prostu popatrzył tak na mnie i mówi, o, dzięka, dzięka. I po prostu na tym to skończyło i potem niczego nic, za tydzień już rozpoczęła się dyskusja, bo do tego wstąpił jeszcze Bogusław Sowiaczek, dyrektor wtedy Polskiej Szkoły w Jabłonkowie, Janek Pyszko.
1: Oni wszyscy właśnie tu wtedy uczyli w Jabłonkowie.
3: Tak, tak, Janek Pyszko. No i siedzieli przy okazji u Stasia Krauza, tak, i tam przy pełnym stole po prostu tę sprawę rozpatrzyli i powiedzieli, że to będzie coś takiego, jak taka kawiarenka to będzie. No i Stasiu Kraus zaraz powiedział, ale to będzie pod Pegazem. No i namalował tego pięknego Pegaza. I to po prostu od tego się to zaczęło. I największe szczęście było to, że oni, Janek Pyszko i Wiluś Przeczek, mieli szerokie kontakty w Polsce, na Słowacji, w Czechach, z poetami, z twórcami. I po prostu było ciągle o czym dyskutować, było ciągle co prezentować. I to właśnie dzięki nim.
1: Bo właśnie tu się przewinęło chyba dziesiątki tych artystów przez tę kawiarenkę. Bo nie byli tylko poeci, byli także malarze, twórcy, teatralnicy.
3: Tak. To właśnie w tej publikacji, którą dokończyła córka Janka Pyszka, bo Janek Pyszko ją właściwie przygotował, to wszystko jest opisane szczegółowo i dokładnie. I mamy dokument tej naszej działalności po prostu, która teraz już jest tylko niestety pielęgnowana świętogórskimi kawiarenkami, z tym, że ja jeszcze ciągle staram się, żeby przy wystawach książki i prasy kogoś zawsze wylansować z tych młodych czy twórców, którzy po prostu na tej kawiarence jeszcze nie byli.
1: Będzie na przykład ta wspomniana publikacja do dyspozycji tutaj w piątek?
3: To znaczy jeszcze zostało parę wydruków, więc poproszę prezesa, żeby Wirtowi przekazał tam do Lasku Miejskiego, żeby on mógł po prostu te publikacje tam zaprezentować.
1: A czy już pan tak myśli trochę o właśnie o tej listopadowej kawiarence, gdyby była wystawa książek?
3: To znaczy, ja chcę, żeby ta wystawa książek była, tak? I właśnie z panem Wirtem uzgodnię, kogo by on widział, żeby po prostu to miało korelację z jego pracą, to znaczy prezentacją publikacji, tak żeby po prostu z tych jego dzieł, które on tam ma, tych twórców, kogoś bilansować.
0: Kawiarenkę pod Pegazem przybliżył gospodarz spotkania Stanisław Gawlik. Weekend w Stonawie przebiegał pod znakiem odpustu ku czci patronki miejscowego kościoła katolickiego, świętej Marii Magdaleny. Z mikrofonem był tam redaktor Jacek Sikora.
1: Ksiądz ksiądz Roland Manowski, Słomka, proboszcz tutejszej parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Dzisiaj wielkie święto. Za chwilę rozpocznie się msza, która właściwie otwiera to dwudniowe świętowanie. Odpust ku czci patronki waszego kościoła. Od kiedy właściwie te odpusty tutaj się odbywają? Bo w czasach komuny chyba był raczej zakaz.
4: No, odpusty odbywały się zawsze, bo odpust to przede wszystkim wymiar duchowy. On jest połączony z wymiarem takim cielesnym. Mówi się nawet tak po ludowemu, że jest odpust i rozpust. Także może tych rozpustów takich nie było, no bo wiadomo, że odpust był solą w oku władzy ludowej. Natomiast odpusty były zawsze, bo to przecież darowanie grzechów, darowanie kar, czyli dla tych, którzy żałują, są w stanie łaski uświęcającej, przystąpili do Komunii Świętej. Ale właśnie święta Maria Magdalena patronuje temu kościołowi od samego początku i od samego początku w tym kościele bywają odpusty. Natomiast dziś mamy ten odpust właśnie połączony, takie to sakrum z profanum, czyli to duchowe z tym cielesnym, czyli to, co tworzy właściwie cały piękny odpust, wymiar duchowy, bardzo ważny, no i połączony z tej duchowości, nie samym chlebem żyje człowiek, a więc ta duchowość połączona z tym, co jest cielesne, czyli ten rozpust, ta zabawa.
1: Raczej Polacy jako PZKO na przykład tu nie bierze czynnego udziału tam w tej materialnej części, ale tu wiem, że chór Stonawa tu zawsze śpiewa, tak? Podczas mszy.
4: Tak, chór stonawski, chór PZKO uświetnia naszą liturgię. Taka dobra współpraca naszej parafii z naszym chórem tutaj stonawskim. Ja myślę, że jeżeli dobrze się współpracuje, tak też potem powstają piękne rzeczy, piękne sprawy dla dobra wszystkich zresztą, no nie tylko nas, ale wszystkich, którzy w tym kościele są.
1: A ksiądz tam zajrzy na przykład jutro między parafian do tego centrum wioski?
4: A jasne, że zajrzę. Już nawet dzisiaj też byłem, tylko chyba z wiekiem, jak się starzeję, to jakoś tak nie za bardzo mi służą te karuzele. To tak osobiście czuję. Natomiast oczywiście, że zajrzę. No to tam jest ważne być, pokręcić się trochę, pobawić się trochę, podać sobie z kimś rękę. No jasne, jak najbardziej. O to chodzi.
1: A tutaj jeszcze na ogłoszeniach parafialnych czytałem, że niedługo odbędzie się święcenie właściwie motocykli i właściwie wszystkich środków lokomocji, tak?
4: Tak, oczywiście, taka tradycja nasza, że tydzień po odpuście w Stonawie, w Łąkach, a teraz od roku już w Suchej, święcimy pojazdy ku czci świętego Krzysztofa, patrona kierowców, i to będzie za tydzień 26 lipca po każdej mszy świętej, odpowiednio w Łąkach o 7.30, w Suchej o 9.00, a w Stonawie o 10.30.
1: Pani Aleksandra Opioł, wiceprezes miejscowego koła PZKO w Stonawie. Pani Olu, dzisiaj rozpoczyna się dwudniowy gminny odpust. Czy na przykład koło PZKO tam w tym bierze też udział jakiś?
5: To znaczy stonawski odpust to jest właściwie gminna impreza i uroczystość parafialna. Jeżeli chodzi o miejscowe koło PZKO, to angażuje się tylko chór, który już od ponad chyba 15 lat śpiewa w niedzielę na mszach. O godzinie 8 zawsze na mszy w języku czeskim, a o 10.15 na wielkiej sumie odpustowej w języku polskim.
1: A czy są może na przykład inne gminne imprezy, gdzie bierzecie aktywniejszy udział?
5: To znaczy na pewno bierzemy udział w dożynkach gminnych, gdzie występuje chór, a panie z klubu kobiet pieką kołacze. Tam mamy swoje stoisko. A następną taką imprezą, gdzie chór aktywnie uczestniczy i znowu panie z klubu kobiet, to rozświecenie światełek na choince gminnej. Chór oczywiście występuje z kolędami, a panie zazwyczaj gotują poncz, jakąś zupę czy gulaszową, czy tam taką jakąś kartoflankę, czy coś takiego.
1: A jeżeli chodzi o koło, to czy teraz podczas wakacji szykujecie jakąś imprezę swoją?
5: Podczas wakacji nie. Mamy wakacje.
0: Wysłuchali Państwo relacji z odpustu w Stonawie. W jutrzejszej audycji omówimy sobotni program tegorocznego Gorolskiego Święta. Opowiemy o występach zespołów, najważniejszych punktach harmonogramu i o tym, co przygotowali organizatorzy. To wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 21 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Sabina Wojnar i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.